0: Franciszek od początku swojego pontyfikatu wyróżniał się skromnym stylem życia i bezpośrednim podejściem do wiernych. Zrezygnował z wielu tradycyjnych oznak papieskiego przepychu, wybierając skromne mieszkanie w domu świętej Marty zamiast papieskich apartamentów. Jego dewizą było nieść miłość, miłosierdzie i pokój wszystkim ludziom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. To właśnie ta prostota stała się znakiem rozpoznawczym jego rządów. Jego encyklika Laudato Si z 2015 roku była jednym z pierwszych mocnych wezwań Kościoła do dbania o naszą planetę. W dokumencie tym papież Franciszek podkreślał, że troska o Ziemię jest obowiązkiem moralnym każdego człowieka. Jednym z najważniejszych haseł jego pontyfikatu było także, by Kościół był obecny tam, gdzie ludzie cierpią, gdzie są marginalizowani i odrzuceni. Wierzył, że misją chrześcijan jest niesienie nadziei właśnie tam, gdzie jej najbardziej brakuje.
1: Z samego начала swojego pontyfikata papa rzymski Franciszek отличался скромным образом жизни и непосредственным подходом к верующим. Он отказался от многих традиционных знаков папской роскоши, выбрав скромное жилье в доме Святой Марты вместо папских апартаментов. Его девизом было «нести любовь, милосердие и мир всем людям, особенно тем, кто наиболее нуждается в этом». Именно эта простота стала отличительной чертой его понтификата. Его энциклика «Лаудато Си» 2015 года стала одним из первых мощных призывов Церкви к заботе о нашей планете. В этом документе Папа Римский Франциск подчеркивал, что забота о Земле – это моральный долг каждого человека. Одним из важнейших лозунгов его понтификата также было то, что Церковь должна быть там, где люди страдают, где они маргинализированы и отвергнуты. Он верил, что миссия христианина – это нести надежду туда, где ее больше всего не хватает.
0: Papież Franciszek kładł też ogromny nacisk na dialog międzyreligijny i ekumeniczny. Spotykał się z przedstawicielami judaizmu, islamu, prawosławia i innych wyznań, zachęcając do budowania mostów porozumienia zamiast murów. Franciszek nie unikał też trudnych tematów wewnątrz Kościoła. Otworzył przestrzeń do rozmowy o roli kobiet, reformie kurii rzymskiej, odpowiedzialności za różnego rodzaju nadużycia. Jego podejście bywało niekiedy kontrowersyjne, ale dla wielu był oddechem świeżości i próbą odpowiedzi na wyzwania współczesności.
1: Papa Rzymski Franciszek także przydawał ogromne znaczenie międzyreligijnemu i ekumenicznemu dialogu. Он встречался с представителями иудаизма, ислама, православия и других вероисповеданий, призывая строить мосты взаимопонимания вместо возведения стен. Франциск также не избегал трудных тем внутри церкви. Он открыл пространство для обсуждения роли женщин, реформы римской курии, ответственности за различные злоупотребления. Его подход порой вызывал споры, но для многих он стал глотком свежего воздуха и попыткой ответить на вызовы современности.

0: Po latach wytężonej pracy, zmagań ze zdrowiem i nieustającej troski o Kościół i świat, papież Franciszek odszedł w pokoju, otoczony modlitwą wiernych. Jego śmierć zamknęła ważny rozdział w dziejach Kościoła, ale dziedzictwo, które pozostawił, wezwanie do miłosierdzia, troski o innych i prostoty serca, na zawsze pozostanie żywe. Msza pogrzebowa odbyła się 26 kwietnia na placu Świętego Piotra. Zgodnie z jego wolą pogrzeb miał prostą formę, bez wystawiania ciała na katafalku. Pochowany został w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Pozostawił po sobie dziedzictwo pokory, prostoty i zaangażowania w sprawy społeczne. Jego pontyfikat był czasem refleksji nad rolą Kościoła w nowoczesnym świecie i stał się znakiem otwartości Kościoła na świat współczesny.
1: Po wielu latach napięcia pracy, проблем со здоровьем и неустанной заботы о церковь и мир, Папа Римский Франциск скончался окруженный молитвой верующих. Его смерть закрыла важную главу в истории католической церкви. Но наследие, которое он оставил, призыв к милосердию, заботе о ближнем и простоте сердца, навсегда останется живым. Похоронная месса состоялась 26 апреля 2025 года на площади Святого Петра. Согласно воле Папы Римского Франциска, похороны имели скромный характер, без выставления тела на катафалке. Он был погребен в базилике Святой Марии Великой в Риме. Папа Римский Франциск оставил после себя наследие смирения, простоты и активного участия в социальных вопросах. Его понтификат стал временем размышлений о роли Церкви в современном мире и знамением ее открытости к современности –

0: Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwaniem Polonia i Polacy za granicą 2023, ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.
1: Na этом наша передача окончена. Мы прощаемся с вами. До встречи на следующей неделе.